0: odsunąć, by nam nie przeszkadzać. I wszyscy proszę nakryć czystymi chusteczkami, bez żadnych perfum, włosy sobie przykryć i proszę siadać tu przy ula. A później przyjechał taki jakiś pan profesor, przywiózł wycieczkę i mówi, przedstawił mnie się, że on ma też pasiekę i on może poprowadzić to. I mówię, to może pan mnie zastąpi, to ja polecę tu niedaleko, mam to obiad zjem. On mówi, bardzo chętnie. I ja zabrałem się, poleciałem ja na ten obiad, ale nie wiem, co ten pan profesor, jak tam do tych swoich dzieci mówił, że jakbym ja wrócił, ja szybko wróciłem, ale już przy ulach nikogo nie było. Bo wszystko się działo przy rzece i tylko w rzece moczyli sobie głowy, ręce i twarz. Ale ten pan profesor mówi, niech pana diabeł weźmie z pańskimi pszczołami. Ja mówię, co takiego? Bo mówi, patrzy pan, co porobili z nami. A ja mówię, panie profesorze, pszczoły mieć, pan ma pszczoły, nie ubliżam panu i ja mam pszczoły. I patrzy pan, ja od samego rana tyle wycieczek, tutaj może ze 20 wycieczek, a może więcej było i żadnego nie pożądliwa pszczoła. Ale dlaczego pana pożądliwa? No, trzeba umieć ze pszczołami się obchodzić. Ja jak przyjdę do ula, to ja z nimi po prostu rozmawiam, jak z człowiekiem. A przychodzę do ula, otwieram i mówię tak, a dlaczego u was taki nieporządek? Nieporządek, a dlaczego wy tyle trutni macie? Bo ja i teraz to rozmawiam do nich po prostu. Moja żona to się śmieje ze mnie. No po prostu ja lubię ich. Ja mało kiedy, że w siatce chodzę do pszczół, ja bez siatki zupełnie chodzę. To tutaj turyści przechodząc koło mnie, to krzyczeli do mnie. Panie, nie zjedzą pana? Ja mówię, nie, nie zjedzę. Jak zjedzą, to buty zostawię chociaż na pamiątkę. I u nas tak się prowadzi. I po prostu to jest właśnie zawód pszczelarski. Ja to traktuję jako zawodem to. Bo chcąc uchować sobie świniaka, czy krowę, czy kogoś, to idziemy do chlewa. Ona się zastosuje do naszych zaleceń, a pszczoły nie. Pszczoły to trzeba się postosować do ich zaleceń. Mieć swoje wskazówki pszczelarz. Musi mieć swoje wskazówki i swoją robotę i pracę, ale musi się dostosować do pszczół. Ja mam tutaj przy samej traktowej drodze pasieki. I moja siostrzanka to ma też 100 uli, ale ona ma na polu. I przychodzi do mnie i tak mówi. Wujku, ja mam 100 uli, a wujek ma 35. Ale wujek lepszym jest pszczelarzem jak ja. Mówię, dlaczego? Dlatego, że mówi, ja żebym miała tak blisko drogi, to tutaj by się ludzie wszyscy skarżyli na mnie. Bo zawsze by żądliwi pszczoły ich, a na mnie nikt się nie skarży tutaj. Ale trzeba wykorzystać moment pszczół. Trzeba wykorzystać chwilę pszczół, które już jak pszczoły przeglądam i robi się niedobra pogoda i pszczoły już niedobrze brzęczą, niedobrze szumią, w tej chwili trzeba szybko składać ul i dać im spokój. Trzeba wyczuć pszczoły, trzeba znać te pszczoły i żyć tymi pszczołami, dopiero jest zawód pszczelarski.
1: No ale widać od razu, bo
0: już troszkę
1: tak patrzymy,
0: się
1: słonko tak. Trochę tylko błysnęło i życie pasiece rozpoczęło.
0: I już się rozpoczyna, od razu się rozpoczyna, ale i złe, bo to jak normalnie pracują, to oni nie mają czasu się ludźmi zajmować, zupełnie nikim. Tylko leci, poleci sobie już. A jak takie czasy, to tak wyleci, to ona sobie przeleci, zaraz tu, nie, tu zobaczy, interesuje ją wszystko. I zaraz zobaczymy, gdzie ta pszczoła ma pożywienie, czy blisko, czy daleko. Jak pszczoła wyleci z ula, to ona zawsze robi nad ulem oblot taki. To jak ona kółko zrobi, to ma blisko, a jak ona taką ósemkę zrobi, to ma daleko. Bo na całym ulem to tak troszkę bliżej.
1: Trudno powiedzieć, że
0: trudno panu, uważam. Tak. Najlepiej jak ja tam usiądę pod to jabłonko, na krześle sobie usiądę tam i popatrzę tak na nich, to widać, bo tak od razu jedno, drugie to nie zobaczy, a jak tak więcej wylata, to się tak zauważa pszczołę. I ona jak kółko tylko, to już wiem, że blisko ma. A widzi pan, jeżeli ktoś mnie powie, że pszczoła zdechnie, to ja wolałbym, żeby mnie uszczypnął. Pszczoły umierają, bo pszczoły na tyle są doświadczone swoją wiedzą, tak samo jak człowiek, który wykształcony, który praktykę kończy i jakieś studia kończy, to trzeba się mocno zastanowić nad życiem pszczelem. Bo proszę pana, pszczoły, gdy są w ulu i rozwój duży pszczół jest, to one już mają pewien ul ramek i już ta matka królowa tego

0: Ula mówi tak do pszczół. Już musimy się rozdzielić teraz, bo za dużo nasz bólu jest. To tak pszczoły mają taki swój wspólny język. I co pszczoły robią? Robią, proszę pana, zakładają sobie matecznik na drugą królową, na drugą matkę i po 21 dniach matka już ma się wygryźć z tej komórki i ta stara matka zabiera swoją połowę pszczół i już ucieka sobie na drugą rodzinę. Ale gdy pszczoła wychodzi, gdy matka wychodzi z ula, to co pszczoły robią? Pszczoły, proszę pana, jej szykują tak jakby chodnik do wyjścia z ula. Po obu stronach stoją grajki, siedzą. I dziwnym głosem brzęczą pszczoły, że ta matka wychodzi z ula. Z taką wielką uroczystością wyprowadzają z ula. Inni ludzie tego nie mogą dostrzec, ale pszczelarz, który obcuje razem z nimi, to on, jeżeli ma jutro być rójka już w ulu, to on dzisiaj wieczorem, jak przychodzi koło pszczół, to już on dzisiaj słyszy, że jutro już będzie rójka, bo już on słyszy te granie pszczół w ulach, zupełnie inne. Jak kiedyś jeszcze, bo to już dawne, dawne takie legendy starych pszczelarzy, bartników, to mówią tak pszczelarze, że jak Pan Bóg stwarzał świat, to stworzył i pszczoły. I powiedział, że ona będzie wytwarzać z kwiatów taki bardzo dobry nektar, ale to będą się ludzie mocno chcieli tego miodu zabrać im. A pszczoły powiedziały tak do Pana Boga. Panie, a czy my będziemy się bronić, jak oni będą chcieli nas zabrać ten dobry miód? A co byście chciały? A one powiedziały, my chcielibyśmy, żeby jak my kogoś urządlimy, żeby ten człowiek zaraz umarł. A Pan Bóg powiedział, to inaczej zrobimy. To kogo wy urządlecie, to wy umieracie. I natomiast tak jest, bo która trzeba teraz urządli człowieka, to już ona umiera.
1: I człowiekowi nie szkodzi, a wręcz odwrotnie, pomaga.
0: Kto jest na stawy chory, kto ma zaziębienia, bardzo dobry jest jad pszczeli. I zjarze, bolenie w kościach, to tylko żądlenie pszczół, kto może. Mnie jak pszczoła ugryzie jedna, dwie, pięć, to ja czuję. A jak później mnie ugryzie już ponad 10 pszczół, to już ja nie czuję wcale. Ja żądam sobie w domu później wyjmuję.
1: I to jest właśnie ten osławiony propolis.
0: Ten, tak.
1: Prawda?
0: Tak. O, tak. Tutaj on jest. Bo to nie. To jest zaperzenie. Ale to jest ten propolis. Tylko to jest stary.
1: Tutaj też propolis.
0: Tak. Oni wypełniają wszystko. Tak, tutaj ona na tej ścianie. O, tutaj.
1: To jest propolis.
0: Moje zalecenie na zebraniu to było zawsze takie, żeby każdy pszczelarz na następne zebranie przyprowadził członka młodego, żeby on się zajął pszczołami. Bo te pszczelarstwo naprawdę to zginie. Jak nam zginęło teraz rzemiosło stolarskie, kołodziejskie, tam inne rzeczy, poginęło, bo nie mieliśmy uczni, bo ja też byłem stolarzem, to tak samo i pszczelarstwo nam zginie. My za parę lat nie będziemy mieli zupełnie żadnego pszczelarza. Ja tylko z czystym sumieniem umrę, bo mam zastępcę swojego zięcia, pszczelarza, którego namówiłem, jego on się bardzo bał pszczół, ale go wziąłem do siebie i tak koniecznie go namawiałem i teraz naśladuje mnie, bez siatki chodzi zupełnie do pszczół, dobrze prowadzi to pasiekie, no i swojego wnuczka, koniecznie teraz namawiam, no i on mnie przyrzeka, że dziadziusiu, chyba będę ja. To ja chcę mu odpisać to całe pasiekie, testamentnie i ten dom, wszystko, aby on chociaż dalej prowadził te pszczoły. Bo ja byłem cieślą, stawiałem drewniane domy. Później już zaczęli murowane domy być, to ja już zacząłem być stolarzem. Później kołodziejem byłem, wszystko się uczyłem. I dzięki temu pszczelarstwu to mnie dzisiaj się, żeby tak źle powodzi, to nie jest źle. Samochód mam swój, dom mam swój. Ziemi troszkę mam, ogród mam, jakoś się dzierży. A to samo poczucie, jeżeli ja z zimy pójdę do pszczół, to ja tylko czekam, aby mnie kiedy ta pszczoła urządliła. Bo mnie ten organizm człowieka potrzeba. Jak ten człowiek, ten markowan, który ma do tej wódki, go tak mocno ciągnie, tak mnie do pszczół ciągnie. Jak mnie pszczoła urządli na wiosnę, jedna, dwie, trzy, to człowiek się zdaje, że jest 10 lat młodszy.

0: Był to archiwalny reportaż Jana Smyka zatytułowany Smak miodu. Audycja została nagrana w 1984 roku, a jej bohaterem był pan Józef Frąckiewicz, pszczelarz z Nowogrodu.
1: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.

0: Współczesna intryga i poszukiwanie prawdy w Karkonoszach. Trzy płaszczyzny czasowe i makabryczne sekrety starego hotelu. Schronisko, które zostało zapomniane. Pierwsze wspólne słuchowisko Empik Go i Sławka Gortycha, autora bestsellerowej karkonoskiej serii kryminalnej. W rolach głównych występują Józef Pawłowski i Marcin Bosak.
1: Dzień dobry. Poproszę mocną czarną kawę.
2: Oczywiście.
1: Sensus i straszy. Nieoficjalnie potwierdzono, że Herman Moll, którego ciało odkryto podczas remontu hotelu Sensus i w Karpaczu, został zamordowany. Policja szuka sprawcy. Redakcja dotarła do informacji, które mogą być powiązane ze sprawą. Mieszkańcy od lat uważają hotel za nawiedzony. Po naszej publikacji czytelniczka zgłosiła, że nocami widywała w budynku zapalające się światła. Te relacje potwierdziło kilka innych osób. Zjawisko występuje od lat 90., odkąd obiekt został zamknięty. Choć niektórzy mówią o duchach, bardziej prawdopodobne wydaje się, że światła pochodzą od szabrowników. W hotelu rzekomo znajduje się też ukryty niemiecki skarb. Legenda, jakich wiele na Dolnym Śląsku. Ciekawą relację przekazał nam mieszkaniec Karpacza. W 1992 roku młodzież urządziła w hotelu libację, podczas której odbył się seans spirytystyczny. Uczestniczył w nim obecny burmistrz Łukasz Zagórny, który miał rozbić lustro, w którym według plotek ukazywał się duch Hitlera. Wezwano wtedy policję, a uczestnicy zgodnie twierdzili, że słyszeli dziwne głosy mówiące po niemiecku. Czy Sanssouci rzeczywiście skrywa coś nadprzyrodzonego? Czy to tylko efekt alkoholu i zbiorowej paniki? Sprawa pozostaje otwarta. Osoby mające informacje proszone są o kontakt z redakcją.
3: Skończył czytać artykuł i zapatrzył się na swastykę wymalowaną na fasadzie pałacu. Jaki związek mógł istnieć między siedzibą Szafgotszów, pałacem w Miłkowie, a hotelem Sanssouci? Pierwsza myśl nasuwała się sama. Henryk Gąsienica. Dwa z trzech naznaczonych obiektów były jego własnością. Do tej układanki nie pasował jednak pałac w Cieplicach. Chwilę wcześniej Tomek wyczytał z zawieszonej obok drzwi biało-czerwonej tabliczki, że obiekt należy do Politechniki Wrocławskiej.
4: Cześć.
5: Cześć.
4: Co tam?
5: Słuchaj, mam kolejne informacje. Swastyk na Szubienicach jest więcej. Pałacyk na Księżej Górze koło Karpacza, hotel w centrum Szklarskiej Poręby. Dostaję kolejne wiadomości od czytelników.
1: Któryś z tych obiektów należy do Gąsienicy?
5: Nie.
1: Okej. W takim razie... O! Poczekaj, mam inne połączenie. W kontakcie.
5: Halo? Tomek?
1: Tak?
5: Węglosz się obudził, słyszysz?
1: To fantastyczna wiadomość. Jak się czuje?
5: Napisał do mnie przed chwilą. Niedawno go wybudzili. Chyba jest lepiej, bo nie leży już na Ojomie. Przenieśli go na internę. Właśnie jadę do Śnieżnych Kotów, na dół, do szpitala.
1: Odwiedzę go razem z tobą. Może uda nam się dowiedzieć w końcu, co takiego stało się podczas tego feralnego przesłuchania.
5: W porządku. Gdzie jesteś? Podjechać po ciebie?
1: W Cieplicach. Nie trzeba. Spotkajmy się pod szpitalem.
5: Zaraz. A co ty robisz w Cieplicach? Miałeś chyba być w Karpaczu.
1: To długa historia.
3: Jelenia Góra. 4 lipca 2008.
6: Hej. No w końcu... Jak się czujesz?
7: O, nie spodziewałem się, że mnie odwiedzisz.
6: Nie wyobrażałeś sobie chyba, że mógłbym do ciebie nie przyjść.
7: Aj, sam już nie wiem, co myślałem. O, nasz pisarz. Dzień dobry, a co ty tutaj robisz?
1: Cześć. Przede wszystkim też chciałbym dowiedzieć, jak się czujesz. A poza tym przyjechałem, bo rozmawialiśmy. Chwilę przed twoim wypadkiem.
7: Jak rozmawialiśmy? Byłeś u mnie? W domu Hauptmana?
1: Nie. Dzwoniłeś do mnie z Jagniątkowa.
7: Ja?
1: Tak. Mówiłeś o tym, że odkryłeś prawdę dotyczącą hotelu Sanssouci. I ktoś chce zrobić ci z tego powodu krzywdę.
7: Ja tak mówiłem? Mogłem tak powiedzieć. Bo nadal uważam, że to prawda. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie pomyśleliście, że ja chciałem naprawdę, wiecie, odejść. To był wypadek, był bardzo głupi. Hamulce chyba mi puściły, wróciły jakieś nieprzyjemne wspomnienia. I to po prostu straciłem kontrolę nad sytuacją.
2: Jacek, a możesz nam powiedzieć, co stało się na policji? Pytam, bo chcielibyśmy pomóc wyjaśnić tę sytuację.
7: Nie.
2: Gdy do mnie dzwoniłeś te kilka dni temu, byłeś bardzo wzburzony.
7: Nie, to wszystko przez moją głupotę i niewyparzony język. To był 91 rok. Ja wtedy jeszcze studiowałem i w wakacje wypadły mi praktyki w archiwum państwowym w Jeleniej Górze. To już wtedy formalnie nie była niezależna jednostka, ale oddział archiwum we Wrocławiu. I tam, podczas inwentaryzacji jakichś poniemieckich zbiorów, trafiłem przez przypadek na teczkę dokumentów. Było w niej łącznie może kilkanaście kartek, ale bardzo przerażających.
2: Co to były za dokumenty?
7: Sprawozdanie spisane na maszynie z olbrzymiej konferencji, którą niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało w Sanssouci od 3 do 4 kwietnia 1944. Jej celem było podjęcie działań, które umożliwiłyby znaczne zintensyfikowanie akcji antyżydowskiej za granicą. Przepraszam, to chyba od tej intubacji.
2: Na czym polegała ta akcja?
7: Niemcy byli do bólu pragmatyczni i przewidujący. To, co robili w Auschwitz czy innych obozach koncentracyjnych, cały Holokaust, komory gazowe, mordowanie Żydów, doskonale rozumieli, że prędzej czy później to wszystko wyjdzie na jaw. I świat o wszystkim się dowie. Nie da się przecież ukryć zagłady kilku milionów ludzi. Postanowili więc przygotować świat naprawdę o swoich zbrodniach.
6: Do czegoś takiego nie da się chyba kogoś przygotować.
7: Niemcy uznali, że przy odpowiednim nakładzie środków i pracy z pomocą zręcznych dyplomatów będą w stanie wykreować w innych krajach taką atmosferę, że gdy prawda o Holokauście wyjdzie na jaw, świat im jeszcze za to podziękuje.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych rzeczywiście miało w tym pomagać?
7: I tu właśnie jest sedno sprawy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak elegancki urząd jak MSZ, gdzie obowiązują dyplomatyczne zasady, wysoka kultura języka i tak dalej, nie może mieszać się w coś tak brudnego jak Holokaust, bo to przecież domena Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i SS. Ale spójrz na to z drugiej strony. Które inne ministerstwo ma taką siłę, prestiż i możliwości? Placówki dyplomatyczne na całym świecie, konsulaty, ambasady, a każdy pracujący tam urzędnik ma w danym kraju sieć kontaktów. Posiada wiedzę, z czego ludzie w danym państwie są niezadowoleni.
2: No tak.
7: Na czymś takim można budować potężną nienawiść. Jak wie się, co ludzi uwiera, wystarczy dyskretnie, ale jednoznacznie wskazać im winnego. O, na przykład Żyda.
0: Wystąpili Józef Pawłowski, Marcin Bosak, Remigiusz Jankowski, Dominika Kluźniak, narrator Łukasz Borkowski. Był to fragment superprodukcji Empik Go, schronisko, które zostało zapomniane według prozy Sławka Gortycha. Poleca Polskie Radio Białystok.

0: autopromocja.
1: Jeśli majówka, to tylko z klimatem.
2: A ten znajdziecie w Tykocinie. W sobotę nadajemy na żywo z rynku i łapiemy najlepsze historie.
3: Będzie można podejrzeć, jak powstaje program i wziąć udział w naszych zabawach. Odgłosy Tykocina, słodkie słówka
1: i mnóstwo nagród.
3: Do tego cukierki, ciasteczka i dobra muzyka.
1: Start o 14. Do usłyszenia i zobaczenia.
4: Majówka z Polskim Radiem Białystok.
0: Autopromocja.
5: Nocna Orkiestra Radia Białystok.

0: Rozmowa dnia.
1: Przed mikrofonem Ryszard Minko. Dziś gościem rozmowy dnia jest antropolożka i socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Karolina Radłowska. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Rozpoczynamy majówkę. Przed nami 3 dni wolnego, choć akurat w tym roku tak jakoś niefortunnie się to ułożyło, że to jest piątek, sobota i niedziela, więc ten taki długi weekend to nie za długi wyszedł nam. No ale nie marudźmy, wolne jest wolne. Oczywiście nie dla wszystkich, ale tak czy inaczej Polacy kochają majówkę. Skąd jej fenomen?
2: O tak, bardzo kochają. Ktoś gdzieś napisał, że to najdłuższy weekend nowoczesnej Europy. Ten fenomen wynika z całą pewnością z dwóch rzeczy. Po pierwsze, mamy symboliczny, powiedzielibyśmy, koniec zimy. Wreszcie możemy wyjść z domu, wyjść na świeże powietrze, spotkać się ze znajomymi. A po drugie, te święta są jedne po drugim, prawda? Więc jest to znakomita okazja do tego, by wydłużyć, by przedłużyć. I tak jak Polacy to robią, na co wskazują nam różne badania, spędzają ten czas w różnoraki sposób, od pozostania w domu, spędzenia tego czasu w gronie rodzinnym, ze znajomymi, z przyjaciółmi, po właśnie rekreację, na świeżym powietrzu, wyjazdy, czy to w Polskę, czy to za granicę, więc jest to też jakiś taki mini urlop, na który sobie możemy w środku roku po długiej zimie pozwolić.
1: Ja bym zaryzykował tezę, że majówka to święto grilla tak naprawdę, bo jak się przyjrzymy zakupom Polaków w dzień przed majówką, no to oczywiście humorystycznie zupełnie, no ale przecież oficjalnym pretekstem do pieczenia kiełbasek to są konkretne święta tak naprawdę, mające status narodowy, nawet dni wolne ustawowo od pracy przecież.
2: O tak, i pan redaktor poruszył tutaj kilka kwestii, więc ja może spróbuję chronologicznie się do nich odnieść. Zacznijmy od tego grilla, z którym kojarzy się majówka, który jest nieodłącznym elementem. I faktycznie ten grill jest takim symbolem, bo zróbmy grilla to nie jest tylko zaproszenie do zjedzenia kiełbasy. To także hasło, które oznacza spotkanie w gronie znajomych na świeżym powietrzu. Więc ma to wymiar wspólnotowy niewątpliwie połączony z jakimś biesiadowaniem. Ale tutaj przechodząc już do tej poważniejszej kwestii związanej z tym, co świętujemy i jak świętujemy, to mamy tutaj do czynienia z 3 jakże różnymi świętami. Czyli 1 maja to święto, które sięga głęboko XIX wieku, czyli upamiętnienie tego protestu robotników w Chicago z 1886 roku, które później, kilka lat później, ta organizacja socjalistyczna, druga międzynarodówka ogłasza Dniem Pracy, czy Dniem właściwie chyba Solidarności,
1: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
2: Dokładnie. Tak, on się bardzo szybko rozprzestrzenia, w tym na ziemie polskie znajdujące się wówczas pod zaborem i staje się takim świętem bardzo blisko związanym z ruchem robotniczym i dopiero po II wojnie światowej zostanie ono najważniejszym świętem w PRL-u.
1: No i właśnie, PRL zohydził to święto.
2: Też mam takie wrażenie, to znaczy w 90-tych latach był spór, czy takie święto wyrzucić z kalendarza. Ono ostatecznie zostało jako dzień wolny od pracy, jako święto ludzi pracy, dlatego że no, ma ten wymiar międzynarodowy, bądź co bądź, prawda?
1: 2 maja. Święto najnowsze, Dzień Flagi Rzeczpospolitej. To nie jest dzień ustawowo wolny od pracy.
2: Ale to jest bardzo urocze i bardzo pozytywne święto moim zdaniem. Czyli święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ale również Polonii. Czyli też takie święto, które z całą pewnością było świętem na doczepkę, po to by... A to właśnie bardzo ciekawy mechanizm się tutaj pojawił, proszę zauważyć. Daje tą możliwość z jednej strony wydłużenia sobie tego długiego weekendu, ale z drugiej strony właściwie ma ten taki wymiar państwowy, symboliczny, odnoszący się do polskiej diaspory, do właściwie takiej wspólnoty.
1: No i 3 maja. Tu jest przecież coś fenomenalnego. No, druga na świecie nowoczesna konstytucja. Polska pokazała się jako bardzo nowoczesny kraj.
2: No właśnie. Zostało powołane, żeby upamiętniać uchwalenie tej konstytucji z 1791 roku i stało się symbolem nowoczesnego państwa. To było też niezwykle ważnym wydarzeniem, które kultywowano pod soborami, które przecież stało się jednym z kluczowych świąt państwa w czasie II Rzeczpospolitej. Czyli nowe państwo, odrodzone państwo, które potrzebowało takiego spajającego obywateli święta, wybrało właśnie na niego dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po II wojnie światowej święto wykreślone z kalendarza, no bo przecież nawiązywało do tradycji II RP i nie wpisywało się w tą nową ideologię i znowu po transformacji ustrojowej wraca, prawda? Jako jedne chyba z głównych świąt obok Dnia Niepodległości w Polsce. A dlaczego Polacy nie uczestniczą w tych wydarzeniach? Czy no tak mnie, tłumnie nie uczestniczą?
1: Znaczy ja przyznam, że relacjonuję od wielu lat to, jak wygląda świętowanie oficjalne. No i to jest święto trochę dla przedstawicieli władz. Tam nie ma zbyt wielu białostoczeń.
2: Nie zgodziłabym się z taką tezą. Święta państwowe mają swój scenariusz. I one czemuś służą, prawda? Po pierwsze wzmacniają tożsamość zbiorową, po drugie legitymizują władzę. Natomiast one przypadają, tak jak już powiedzieliśmy sobie, na długi weekend, czyli na moment, na czas, kiedy robimy sobie plany wszelakie, pod warunkiem, że pogoda ich nie zepsuje, bo tutaj pogoda jest kluczowym determinantem. I tak wracając właściwie do pańskiego pytania, ale trochę z drugiej strony, przeglądałam internet i widziałam, że Urząd Miasta wrzucił na stronę informację dotyczącą takiej oferty turystycznej, która rozpocznie się wraz z majówką w Białymstoku i ona jest skierowana i dla mieszkańców, ale tam mocno podkreślano też również turystów. Więc jak gdyby zmienia się trochę grupa ludzi, którzy przyjeżdża wówczas do miast. My wyjeżdżamy, ktoś do nas przyjeżdża, ale my też te święta, tak jak zresztą wiele innych, prywatyzujemy. Spędzamy każdy na swój sposób i decydujemy, prawda, czy pójdziemy pod pomnik Piłsudskiego, czy zostaniemy w domu, czy pojedziemy na rower, tak? Czy tutaj to są też bardzo ważne czynniki ekonomiczne, czy stać nas będzie na to, żeby wyjechać, prawda, na jakiś taki dłuższy albo krótszy urlop.
1: I każda z tych form jest dobra. Tak
2: doskonała. Każda.
1: I byśmy, polecamy Państwu.
2: Oczywiście, czy sami ze sobą, czy w gronie najbliższych, czy szerzej, wspólnotowo.
1: Po prostu świętujmy. Niech się święci majówka. Bardzo Pani dziękuję
2: również
1: za rozmowę. Przypomnę, że gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok była antropolożka i socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Karolina Radłowska. Dziękuję raz
2: jeszcze.
1: Dziękuję bardzo. I wesołego majowego święta.

0: Tu i teraz. Małe opowieści. Podlasie subiektywnie.
1: To jest miejscowość z wielką historią i jednocześnie taka, którą można by było zwiedzać przez cały dzień.
2: Dobra Pietkowskie to posiadały wielkie rody komarów starzeńskich, ostatnio krasickich. Szkoda, że nie zachował się pałac, tylko założenia parkowe w Pietkowie się zachowały. Natomiast mieszkańcy tych ziem mają taką wieczną wręcz pamiątkę po właścicielach tych dóbr. Przed chwilą przejeżdżaliśmy przez Gabrysin, Marynki, Józefin. To imiona córek.
3: Nazwy tych stawów są związane z przodkami starzeńskich.
1: Justyna Bujnowska.
3: I są to właśnie Kazimierz, Zofia, Gabriela, Gabrielka.
2: Elżbieta druga.
3: W tym momencie to znajdujemy się na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej Cyraneczka, który powstał z inicjatywy emerytowanego już nadleśniczego pana Grzegorza Godleskiego. To unikatowy teren.
1: Słyszymy właśnie Towarzystwo Ptaków.
3: Bardzo wiele gatunków rzadkich ptaków. Ze względu na tą bioróżnorodność, na tą awifaunę i ogólnie malowniczość. Teren jest atrakcyjny moim zdaniem, jeszcze bardziej w momencie, kiedy jest on odwiedzany z przewodnikiem. Przyjmujemy tutaj grupy w każdym wieku. Ja osobiście uwielbiam pracę z przedszkolakami, ale również z emerytami.
2: Wystarczy zajrzeć za budyneczek Cyraneczki. Już mamy ścieżkę przyrodniczą, prawda?
3: Tak.
2: Ale nad stawami mamy kładki spacerowe, wieże widokowe i przewodnik jest konieczny.
0: Tu i teraz. Małe opowieści. Podlasie subiektywnie.

fixtures rich. Propellers forward, flaps set, 10 degrees.